0: Now please tell me I'm broke. It's much easier that way. 'Cause I just let you down. It's much easier that way.
1: Na chwalach 98,1 u Białostok i Uhorodni, 99,2 u Bieraści i Białej Podlaskiej, a tak samo na sajcie racja.com wysłuchajcie białoruska radio Racja. Dzisiaj mają 28 żniwnia, a u takiż dzień u 1919 chodzi u Wilni odbyło się odkrycie Uniwersytetu Stefana Batoria, jaki był stworzony na miejscu byłoga Wileńskiego Uniwersytetu. U 1936 chodzi narodził się Jenadź Burałkin, białoruski narodny poet, dzierżawny i gromadzki dziejacz. U 1994 chodzi u Białorusi u pierwszyniu paczało się świadkowanie białoruskiej piśmienności i druku. A u 2002 chodzi u Mięsku wyjrzał pierwszy numer gazety Nowy Czas, zasnowanej Mięskiej Haradzkiej Organizacji i Towarzystwa Białoruskiej Mowy. Użo tylko pol chwiliny zostało się do 6 godziny u Polszczy i się moju Białorusi. I tady użo budziem paczynać sioniaszniu ranicu z racjaj.

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć

0: prawodawstwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.